0: Francesco.
1: Ale to, co będzie, to, że ja nie napadam, to jest najlepsze.